0: czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które

bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

Dzień dobry, dwie minuty po godzinie siódmej. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na Głowa do Góry. Sprawdzimy oczywiście dzisiejszą kartkę z kalendarza. Zrobimy przegląd z prasy lokalnej, a do tego przekonamy się, czy złota gorączka może nas dopaść na wakacjach. Czwartkowy poranek i 13 dzień miesiąca rozpoczynam od Crying Fire i Avatar na 98,2 FM.

0: Polski 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.

kartkę z kalendarza, a kartka z kalendarza podpowiada nam dziś całkiem sympatyczny powód, żeby przez chwilę spojrzeć na świat z lewej strony. 13 sierpnia przed nami Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. I to jest ciekawe, bo leworęczność niby znamy od zawsze, a jednak kiedy przy naszym stole usiądzie ktoś, kto wszystko robi lewą ręką, człowiek przez chwilę obserwuje go z takim niepojętym zainteresowaniem. Jak pisze, jak kroi, jak trzyma kubek, no przecież robi dokładnie to samo co my, tylko odwrotnie. Zresztą leworęczni mają też od życia pewną taką, może chociaż drobną przewagę, bo kiedy świat jest zaprojektowany głównie przez praworęcznych, oni od małego uczą się dobrze kombinować. I teraz, żeby nie było, to teraz zrobimy sobie taki eksperyment. Wszyscy praworęczni spróbujcie zrobić coś dzisiaj lewą ręką. A na dzień dobry proponuję się podpisać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Quiz of the Stone Age i First It Given na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 18 minut po godzinie 7. Pora na przegląd lokalnej prasy. 6 lat musieli czekać policjanci, żeby rozwiązać sprawę włamania do cerkwi w Białej Podlaskiej i tym razem przestępców zdradziło DNA. Do włamania doszło w 2020 roku i wtedy z cerkwi zniknęły m.in. kielich mszalny i księgi liturgiczne, a sprawcy uszkodzili także skrzynkę elektryczną. Straty oszacowano na blisko 4000 zł. Na miejscu zostały jednak ślady biologiczne. Policjanci zabezpieczyli je i przez lata czekały one w policyjnej bazie DNA na swoje dopasowanie. Przełom nastąpił dopiero teraz, kiedy profil jednego z zatrzymanych w innej sprawie mężczyzn zgadzał się ze śladem znalezionych 6 lat wcześniej właśnie w tej cerkwi. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak doszło do tego przełomu po 6 latach i co dokładnie udało się odzyskać, odsyłam was już teraz do Dziennika Wschodniego.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7:30. Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Na wzmożony ruch będzie trzeba się nastawić, jeżeli jesteście w okolicach ulicy Lubartowskiej i Alei Spółdzielczości Pracy. Jeżeli macie taką możliwość, to omijajcie korki, które występują w okolicach ulicy Bohaterów Monte Cassino, jak również na ulicy Tomasza Zana w kierunku Alei Kraśnickich. Pamiętajcie także o pracach drogowych na ulicy Turystycznej, które mogą powodować opóźnienia w ruchu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 11 stopni Celsjusza i osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Po godzinie 13 może nastąpić większe zachmurzenie, jednak bez deszczu. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Albatros i Tris już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 7:44. No i po zaćmieniu wczoraj przez chwilę zrobiło się trochę inaczej niż zwykle. Mniej albo więcej słońca, więcej patrzenia w niebo i oczywiście mnóstwo zdjęć, na których trzeba było po cichu sobie, albo innym udowodnić, że naprawdę coś tam było. Jeżeli ktoś przegapił, to spokojnie, kolejna okazja nadarzy się na początku sierpnia 2027 roku, więc już teraz można sobie w kalendarzu zaznaczyć czerwoną kreską, odpowiednio się przygotować odpowiednie sprzęty, no i czekać. A jeżeli udało Wam się zobaczyć wczorajsze zaćmienie, no to jestem ciekaw Waszych wrażeń. Możecie się z nimi podzielić z nami na 515-515-982. Czy udało Wam się zrobić jakieś dobre zdjęcie? No i oczywiście, czy byliście do tego przygotowani? Przypominam, 515-515-982. Czekam na Wasze wrażenia po wczorajszym zaćmieniu.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers i Can't Stop już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 8 minut do godziny 8. Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, że leżycie na plaży we Włoszech. Słońce, morze, wakacje. Istne marzenie. Jedyne, co macie na głowie, to zamówienie jakiejś dobrej kawki albo jakiegoś tam, no powiedzmy, drinka z palemką i nagle ktoś krzyczy, że tam pływają pieniądze. Choć brzmi trochę jak to, jak taki dobry początek filmu o takich, no bym powiedział, bardzo dobrych wakacjach, to ta historia naprawdę wydarzyła się na Sycylii. Wszystko zaczęło się od motorówki, której zabrakło paliwa niedaleko brzegu. Kilka osób popłynęło po zapasy, a zostawiona łódź zaczęła dryfować w stronę plaży. Plażowicze trochę się zaniepokoili, więc wezwali odpowiednie służby. No i wtedy zrobiło się naprawdę ciekawie, kiedy osoby na łodzi zobaczyły, że zbliżają się służby, zaczęli wyrzucać do morza paczki z banknotami. I tak w sumie do wody trafiło około 600 tysięcy euro. Reakcja plażowiczów bezcenna, bo do tej pory leżeli na ręcznikach i narzekali, że no woda jest trochę za chłodna, a chwilę później zaczęła się prawdziwa gorączka złota. Jestem pewien, że każdy z tamtejszych plażowiczów miał wtedy pewne poczucie, że te wakacje z pewnością były opłacalne.

3 minuty po godzinie 8. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę. Głowa do góry. Dowiemy się, co mamy wspólnego z trzmielami. Opowiem wam o tym, że zawody surfingowe są nie tylko dla ludzi, a do tego opowiem wam o nieudanych rezerwacjach w Zakopanem z nutką tajemniczości. Oni zaraz przyjdą tu i Breakout już teraz w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

10 minut po godzinie 8. Przed wami kolejna historia z Zakopanego, przy której naprawdę trudno nie docenić pomysłowości. Ktoś postawił tam 5 poideł dla koni i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden szczegół. Te poidełka miały 2 piętra i podpiwnicze. I tutaj coś nam zaczyna śmierdzieć. Do całej akcji wkroczył sam sąd. A sąd uznał, że z wyglądu bardziej przypominają domki na wynajem niż miejsce, w którym koń może sobie spokojnie popić wody. Finalnie nakazał ich rozbiórkę. No i trzeba przyznać, w jakimś stopniu łeb do interesów jest. Człowiek chciał postawić poidło dla konia, a wyszły mu jakieś apartamenty, 2 piętra podpiwnicze. Koń może nie potrzebuje takiego metrażu, ale za to właściciel mógłby już pomyśleć o jakichś, no nie wiem, może rezerwacjach. 5 domków, 5 poideł i ani jednego konia, który nie narzekałby na brak miejsca. Szkoda. Chociaż z drugiej strony ciekawe, czy któryś z nich już zdążył zarezerwować sobie pokój na przyszły sezon.

Fleetwood Mac i Everywhere już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, 20 minut po godzinie 8. Wiecie co? Okazuje się, że w niektóre dni mamy z trzmielami całkiem sporo wspólnego. My po intensywnym dniu czasem kładziemy się tylko na chwilkę i nagle pół godziny znika. A trzmiel dokładnie to samo. Tyle, że zamiast kanapy wybiera kawałek kwiatka. Po całym dniu latania, zbierania nektaru i pyłku, kiedy kończy mu się energia, potrafi po prostu sobie przysiąść i uciąć sobie krótką drzemkę. Bez budzika, bez poduszki, no i co najważniejsze, bez wyrzutów sumienia. Trzmiel po drzemce wraca do pracy, a my czasami potrzebujemy jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut i jeszcze 5.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8.31. Sprawdźmy więc aktualną sytuację na drogach Lublina. Na wzmożony ruch będzie trzeba się nastawić, jeżeli jesteście w okolicach centrum miasta, a więc przy ulicy Okopowej, ulicy Lipowej i ulicy Gabriela Narutowicza. Jeżeli macie taką możliwość, to omijajcie korki, które występują w okolicach skrzyżowania ulicy Głębokiej i ulicy Muzycznej. Pamiętajcie także o pracach drogowych na ulicy Wileńskiej, które także mogą powodować opóźnienia w ruchu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 18 stopni Celsjusza i osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Po godzinie 13 może nastąpić większe zachmurzenie, jednak bez deszczu. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:41. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Zaczynamy od zespołu Soulfly. Szykują się koncerty, po których długo jeszcze będzie nam dzwoniło w uszach, więc warto mieć ich na swoim radarze. To zespół założony przez Maxa Cavalera, czyli legendę światowego metalu. Od blisko 3 dekad Soulfly łączy ciężkie, mocne brzmienia z plemiennymi rytmami i brazylijskimi inspiracjami. To właśnie ten charakterystyczny miks sprawił, że zespół ma wiernych fanów na całym świecie. Na nadchodzących koncertach nie zabraknie utworów z najnowszej płyty Hama, ale będą też inne utwory, bez których fani Soulfly nie wyobrażają sobie występu. I tu dobra informacja, bo czekają aż 3 koncerty. 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, dzień później, czyli 25 sierpnia w warszawskiej Progresji i 26 sierpnia w klubie Kwadrat w Krakowie. Przechodzimy do zespołu Soen. To szwedzka grupa, która od lat udowadnia, że metal potrafi być jednocześnie ciężki, melodyjny i niezwykle przestrzenny. Ich utwory łączą progresywne granie i chwytliwe melodie, dlatego trafiają zarówno do fanów mocniejszych dźwięków, jak i tych, którzy lubią muzykę zbudowaną na nastroju i dopracowanych aranżacjach. Na scenę przyjadą z materiałem z najnowszego albumu, ale nie zabraknie też tych starszych kawałków. Koncert zespołu odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13. A na koniec solidna dawka śmiechu. Jeżeli lubicie stand-up i chcecie zobaczyć coś, czego jeszcze nie ma w gotowej wersji, Daniel Midas zaprasza na testy swojego najnowszego programu Moja Tajemnica. Już 30 sierpnia w Lublinie będzie można usłyszeć świeży materiał, który dopiero jest sprawdzany przed publicznością. Czego więc się spodziewać? Stand-upu z nowymi żartami i tym, co na testach jest najlepsze. Publiczność naprawdę ma wpływ na to, które kawałki zostaną w całym programie. Stand-up Daniela Midasa będzie miał miejsce 30 sierpnia o godzinie 19 w kultowej klubokawiarni w Lublinie.
1: Radio Centrum.

0: i 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

outside.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej lokalnie.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.
4: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Hi, I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklam.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
6: Akademickie
7: Radio Centrum.

0: Reklamy.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach wybiła godzina 15, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wraca sprawa planowanego aktu dywersji w Chełmie. O tym za chwilę. Powiemy również, jak zabezpieczyć się przed wyjazdem za granicę.
0: Wydarzenia przygotował i przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Jeden z magazynów w Chełmie miał zostać podpalony. Obywatel Białorusi stanie przed sądem. Witali S. został oskarżony o przygotowanie dywersji w regionie. Według ustaleń wynika, iż mężczyzna miał nagrać materiał wideo przedstawiający jeden z magazynów położonych w Chełmie, który następnie miał paść celem podpalenia. Za wykonanie zadania Białorusin miał otrzymać 1400 zł w kryptowalutach. Do zatrzymania doszło 13 sierpnia ubiegłego roku, a pierwsza rozprawa została wyznaczona na 28 września bieżącego roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na wakacje zawsze jest dobry moment. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie do wyjazdu nie powinno ograniczać się do zakupu biletów i rezerwacji hotelu. Eksperci podkreślają, że wielu problemów zdrowotnych podczas podróży można uniknąć. Planując zwiedzanie Europy, warto wyrobić kartę EKUS, a także przeanalizować zakres ubezpieczenia.
2: Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe. Nie zapominajmy również o zagrożeniach charakterystycznych dla danego regionu. W wielu krajach komary mogą przynosić choroby, takie jak malaria, denga czy chikungunia. Dlatego warto wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące profilaktyki.
1: Mówi Agnieszka Dziewięcka, lekarz medycyny podróży NL Med. Warto także przed podróżą zwrócić uwagę na to, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień. Jest to szczególnie ważne w przypadku wyjazdów do krajów tropikalnych.
3: Warto rozważyć szczepienie przeciwko meningokokom, szczególnie jeśli podróżujemy do regionów tzw. meningitis belt, czyli pasa zakażeń meningokokowych w Afryce subsaharyjskiej. W przypadku planowanego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie w regionach odległych z utrudnionym dostępem do opieki medycznej, zaleca się również szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeśli wybieramy się do Afryki w sezonie grypowym, nie zapominajmy o szczepieniu przeciw grypie.
1: Mówi lekarz Krzysztof Urban, specjalista medycyny rodzinnej NL Med. Jak zaznaczają eksperci, nawet kilkanaście minut poświęcone na przygotowanie przed wyjazdem to czas wartościowy. Dzięki temu podróżni mogą uniknąć stresu, kosztownego leczenia, a przede wszystkim cieszyć się wakacjami. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce mieszkańcy regionu będą świętowali w Świdniku na terenie lotniska trawiastego zakończenie żniw. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki wojewódzkie. Wydarzenie jest nie tylko zwieńczeniem całorocznego trudu rolników, ale także okazją do celebrowania tradycji. Swoimi koncertami uroczystość uświetnią zespół Daj to Głośniej, Kubańczyk oraz grupa Brachtanki. Nie zabraknie także wojewódzkiego konkursu na wieniec dożynkowe.
4: Lubelskie jest prawdziwym królestwem ludowej tradycji, w szczególności w sztuce kulinarnej. Na ogólnopolskiej liście produktów tradycyjnych jesteśmy od lat liderem z wpisanymi już 286 potrawami. Wojewódzkie Święto Plonów to świetna okazja do ich skosztowania i zasmakowania specjałów naszych babć. Nie zabraknie też dziecięcego miasteczka z atrakcjami dla najmłodszych. Na tegoroczne świętowanie serdecznie zapraszają gospodarze wydarzenia, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta świdnicki Waldemar Jakson.
1: Mówi Marcin Jakubczyk z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Już 30 sierpnia świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 barwnym korowodem, po czym o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczyć będzie arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem dożynkowym prezydenta RP Karola Nawrockiego.
0: A my sprawdzimy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
5: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: Już 5 minut po godzinie 15 tutaj Akademickie Radio Centrum i wakacyjne wydanie audycji Godziny Szczytu. Dzień dobry, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Wspólnie spędzamy dzisiaj to jakże piękne, jakże ciepłe popołudnie. Wprowadzamy też się powoli w weekendowy nastrój, no bo już tak czuć ten weekend w powietrzu i tak już jest z górki, więc zachęcam do zostania z nami do godziny 18.

13 minut po 15, 13 sierpnia też dzisiaj w kalendarzu. Na szczęście nie piątek, ale i tak myślę, że dzisiejszy dzień może być pechowy dla pewnej grupy ludzi. Dokładnie słuchajcie, dla leworęcznych, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych jako święto nietypowe w kalendarzu. A dlaczego mówię, że to dzień pechowy dla nich? No tak w ogóle myślę, że mańkuci w ogóle mogą mieć pechowe życie. Na pewno pod górkę, na pewno utrudnione chociażby w pisaniu w zeszycie. Może to pamiętacie ze szkoły, jeśli piszecie leworęczną. Ale jak się okazuje, osoby leworęczne w Polsce to tylko 8% wszystkich naszych obywateli. Może jednak warto wpisać sobie tę umiejętność na przykład w CV.

To ten tant z kawałkiem poza wszystkim na 98.2 FM. Ja jednak, słuchajcie, nigdy nie jestem poza tym, co się dzieje w naszym mieście. Trzeba przyznać, że Lublin teraz staje się takim imprezowym centrum w weekend z racji obchodów 709-lecia miasta. No i od dzisiaj do niedzieli rusza widowisko Seno Mieście, o którym też mówiliśmy na naszej antenie. Więc jeśli będziecie widzieli dużo ludzi wokół zamku czy jakieś głośne dźwięki w okolicy, no to będzie sprawka właśnie tego spektaklu. Seno Mieście od dzisiaj do niedzieli na dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Ale niestety, albo istety, zainteresowanie tym wydarzeniem, tym spektaklem jest tak duże, że już na wszystkie dni bilety, wejściówki są wyprzedane, ale myślę, że jeśli nawet nie macie wejściówek, to warto się wybrać wieczorem w okolicy zamku i zobaczyć to piękne, wielkie słońce właśnie na dziedzińcu. Widać je z każdej strony od zamku, nieważne od której jedziecie. Robi ono wrażenie, ale na szczęście nie parzy tak jak to słońce na niebie.

0: Lady Punk z kawałkiem Zostawcie Tytanika, no więc zostawiamy go w tyle i po raz pierwszy w godzinach szczytu sprawdzamy, co wyrabia się aktualnie na ulicach Lublina. Wyrabiają się na pewno roboty, prace drogowe na Witosa, które doprowadzają do paraliżu. Jeśli jedziecie w kierunku Świdnika, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską aż do skrzyżowania z ulicą Doświadczalną, musicie zdjąć tam nogę z gazu i być uważni, bo trzeba jechać slalomem, jest też ograniczenie prędkości. Utrudnienia dalej też na Alei Unii Lubelskiej, która obecnie zakorkowana jest w obu kierunkach, tak samo niestety Aleja Kraśnicka. Aktualnie też co do mniejszych ulic stoi ulica Wieniawska, Krakowskie Przedmieście, Dolna 3 Maja czy Prusa. Można powiedzieć, że bez większych niespodzianek na razie na drogach, ale jednak jeśli wy widzicie jakąś niespodziankę na drodze w postaci wypadku czy korka, czy prac remontowych, no to wysyłajcie te informacje do nas koniecznie pod numer 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zagrały dla Was dziewczyny z Florence Road z Irlandii i ja zostanę przy Wyspach aktualnie, bo ciekawy temat znalazłam. Może trochę też przestroga dla wszystkich rodziców, którzy nas słuchają. Jeśli macie dzieci w wieku szkolnym albo przedszkolnym, to myślę, że na pewno Wasze dzieci Was męczą w sklepie, żebyście kupili im gniotki pierożki dokładnie, które są bardzo popularne teraz. I jaki jest temat? Gniotek kupiony u Chińczyka, że tak powiem, na stronie internetowej, wystrzelił czterolatkowi w Anglii w twarz. No i słuchajcie, o co chodzi? Z relacji matki wynika, że chłopiec właśnie bawił się tym gniotkiem, pierożkiem, taka zwykła zabawa, i on pękł i wystrzelił właśnie temu dziecku w twarz. Od razu po wypadku kobieta zaczęła, wiecie, przemywać mu twarz, która była bardzo zaczerwieniona, ale chłopiec się obudził później kolejnego dnia rano i chłopiec spuchł, nie mógł otworzyć w ogóle oczu, trafił do szpitala. Musieli przemywać dziecku oczy 3 litrami wody. No i w ogóle to było okropne. Czterolatek też, bo to w ogóle 4-letnie dziecko, uniknął na szczęście uszkodzenia wzroku, ale musi przez pewien czas stosować antybiotyki. No i też jak piszą w artykule, że gniotki teraz cieszą się dużą popularnością właśnie wśród dzieci, chociażby przedszkolnych, przez co rynek zalewany jest ogromną ilością podróbek, czy w ogóle tych rzeczy, które mogą zawierać w sobie niebezpieczne substancje, takie jak flatany czy benzeny, które podlegają regulacjom jako substancje szkodliwe. Może, drodzy słuchacze, to jest taka przestroga, żeby warto wrócić do robienia gniotków domowymi sposobami z jakiegoś tam balona, ale żeby później nie było, że gniotek pękł w salonie i jest problem. Kazik, kult, już teraz.

Karnal i Krzysztof Zalewski z kawałkiem Czas nie leczy ran. No właśnie, mówią, że czas nie leczy ran, ale myślę, że może jednak trochę leczy, bo tylko 4 minuty pozostały do godziny 16, więc drodzy słuchacze, zaraz kończycie pracę, zaraz wyruszacie do domu, także same plusy, no chyba, że jesteście na drugiej zmianie i nas słuchacie, ale to też nie jest tak źle, bo gramy dla Was jeszcze przez kolejne 2 godziny. No ale jeszcze przed tym, to za moment słyszymy się w wydarzeniach, w których ważne informacje dla kierowców.

0: YouTube i Street of Dreams. A co tam więcej na naszych ulicach, to już teraz w wydarzeniach.
1: Kierowcy, przyszykujcie się na utrudnienia. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, co najbardziej nas irytuje podczas zakupów stacjonarnych.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Święto Wojska Polskiego przyniesie utrudnienia dla kierowców. Ulicami Lublina przejdą uroczyste pochody. W sobotę 15 sierpnia wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu. O godzinie 11.10 z kościoła garnizonowego wyruszy przemarsz kompanii honorowych. Jego uczestnicy przejdą jednym pasem ruchu trasą od Alei Racławickich przez krakowskie przedmieście po Plac Litewski. Parada potrwa około 20 minut.
2: Na czas niezbędny do przejścia uczestników możliwe będzie również czasowe wstrzymanie ruchu. Tego samego dnia odbędzie się także przemarsz uczestników ogólnopolskiego przeglądu hejnałów miejskich. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku Starego Miasta. Następnie uczestnicy przejdą przez Bramę Krakowską, deptak na krakowskim przedmieściu w stronę Placu Litewskiego. Tą samą trasą uczestnicy wrócą na rynek Starego Miasta.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Mieszkańcy i turyści proszeni są o stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających marsze. Poruszając się w pobliżu ich tras, należy zachować szczególną ostrożność. Palety, kolejki i ceny przy kasie najbardziej irytują klientów. Polacy narzekają na patologię w handlu. Dziś na doświadczenie zakupowe składa się dużo więcej niż sama oferta. Konsument zwraca uwagę na to, czy może swobodnie przejść alejką, szybko znaleźć produkt, łatwo zidentyfikować koszty i bez zaskoczenia zapłacić. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cursor, aż 92% osób denerwują różne absurdy w sklepach.
3: Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. Tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
1: Mówi Tomasz Staszczuk, dyrektor do spraw merchandisingu z firmy Cursor. Ponadto według spółki co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek, źle oznaczone produkty czy zbyt mała liczba otwartych kas lub stanowisk samoobsługowych. 20% badanych skarży się także na bałagan na półkach albo trudność w porównaniu cen i asortymentu.
3: Te wyniki pokazują, że klienci oczekują przede wszystkim prostego, przewidywalnego i wygodnego doświadczenia zakupowego. Nie chcą pokonywać sklepu jako toru przeszkód. Z perspektywy sklepu czy marki to sygnał, że customer experience zaczyna się od podstaw. Porządku na półce, czytelnej komunikacji, dobrej dostępności produktów i sprawnej organizacji przestrzeni.
1: Dodaje Tomasz Staszczuk. Największe sklepowe problemy często nie wynikają z braku dobrej oferty, ale z niedopracowanej organizacji przestrzeni lub słabego zatowarowania. Często zawodzi też komunikacja marketingowa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wznieś się ponad codzienność i daj się porwać magii. Nadchodzi czwarta fiesta balonowa w Lublinie. Wydarzenie towarzyszy obchodom urodzin naszego miasta i rozpocznie się już jutro. Od godziny 18 mieszkańcy i turyści będą mogli na Placu Litewskim obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy, a także poznać sposób działania balonów. Ponadto zainteresowani będą mieli możliwość obejrzenia pokazu latających modeli statków powietrznych, a także wziąć udział w spotkaniu z kapitanem Tadeuszem Wroną. Jak co roku zaplanowano również loty na uwięzi, podczas których będzie można podziwiać panoramę miasta z lotu ptaka. W sobotę 15 sierpnia oraz w niedzielę 16 sierpnia będzie także możliwe obejrzenie porannych pokazów lotów balonem nad Lublinem. Pierwszy z nich pojawił się na niebie po godzinie 5.30.
0: My za to sprawdźmy, czy pogoda nas robi w balona, ale raczej nic nieprzewidywalnego nie powinno być w pogodzie, no bo odczuwalna temperatura to nadal 23 stopnie Celsjusza, jest pochmurno, ciśnienie to 1029 hektopaskali, raport smogowy nadal dobry i biometr nadal korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki
4: warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16. Słyszymy się w kolejnej godzinie audycji Godziny Szczytu. Oczywiście w Akademickim Radio Centrum. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie, a w waszych głośnikach już teraz Volbeat. Takie mocniejsze uderzenie na początek godziny.

Na naszej antenie Matt Berninger z totalnym letniaczkiem, czyli Martini Me Fazzo. I ja mówiłam, że wprowadzę Was powoli w weekendowy nastrój i zacznę to wprowadzenie od takiej małej prognozy pogody. Dzisiaj nie ma jakiegoś strasznego upału na szczęście, ale moi drodzy, od jutra to się dopiero zacznie. Piątek, piąteczek, piątunio to taki będzie słoneczny i przyjemny dość start, bo bezchmurne niebo i temperatura do 27 stopni. W sobotę jeszcze cieplej, bo do 30 stopni na plusie, ale za to więcej chmur, a w niedzielę no to już w ogóle piekarnik, nawet 34 stopnie na plusie, niestety bez deszczu, ale za to deszcz od przyszłego tygodnia, będzie wręcz angielska pogoda, cały czas deszcz i poniżej 20 stopni, więc to taki ostatni dzwonek na wykorzystanie upałów.

21 minut po 16. Ludzie wczoraj wieczorem tłumnie ruszyli na ulicę oglądać zaćmienie słońca. I co zabawne, wychodzili na dwór albo z durszlakiem, albo ze swoimi zdjęciami rentgenowskimi. I widziałam w internecie zdjęcia tłumu właśnie we Wrocławiu, gdzie parę osób trzyma w górze zdjęcia RTG albo swojego kolana, albo ręki, albo zębów. No i przez to właśnie RTG, jak przez filtr taki patrzył na słońce, przezabawnie to wyglądało. A co jest zabawniejsze, bolesną lekcję niestety zaliczyło setki Polaków, bo z danych Google Trends, czyli takich najczęstszych wyszukiwań w konkretnym czasie, wczoraj o godzinie 20, czyli zaraz po zaćmieniu, wynikł skok zainteresowania hasłem, uwaga, ból oczu. No kto by się spodziewał? Na szczęście następne takie zaćmienie dopiero za 100 lat.

0: pół do piątej na zegarach, więc ponownie wyjeżdżamy na Lubelskie ulice. Zaczynamy od wypadku w Konopnicy, a mówię o tym, bo wiem, że wielu z Was jest słuchaczy właśnie z tamtych okolic, często do nas piszecie. No więc wypadek na głównej drodze za kościołem tam w Konopnicy, ulica w obu kierunkach się korkuje, no i też niestety wyjazd z miasta z Lublina w stronę Konopnicy jest zakorkowany, więc myślę, że postój na Alei Kraśnickiej jest nieunikniony. Korkuje się też skrzyżowanie Wolskiej z Fabryczną, czy ogólnie okolica Ronda Lubelskiego Lipca i też Aleja Unii Lubelskiej. No i spory korek standardowo na Tysiąclecia jadąc od Witosa, ale też i na Grafa w kierunku Mełgiewskiej. Korek też z tego co widzę na Armii Krajowej w kierunku Ronda Kowcza. Ale to by było na tyle z moich informacji drogowych. Jak zwykle Wy możecie przesyłać Wasze informacje pod numer 515 515 982, a my przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Queen, We Are The Champions i powiem wam, że totalnym czempionem jest Brian May właśnie z Queenu. Wrócę do tematu wczorajszego zaćmienia tak na szybko, bo jak się okazuje, gitarzysta Queenu oprócz kariery muzycznej jest doktorem astrofizyki i właśnie zapalonym łowcą zaćmień. Specjalnie przyleciał wczoraj do obserwatorium w Hiszpanii. Nie będę wam czytała nazwy tego obserwatorium, bo niestety nie umiem hiszpańskiego, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tam był. No i na wysokości niemal 2000 metrów na żywo prawie, że na swoim Instagramie relacjonował właśnie to zaćmienie. No ale on w porównaniu do Polaków nie patrzył w słońce gołymi oczami, tylko przez specjalne okulary.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście. Ale

Jedna z najpopularniejszych chyba pozycji z dorobku z jego Osborna, czyli Crazy Train. I ten właśnie hit od Księcia Ciemności zgromadził już miliard odsłuchań w serwisie Spotify. To tak jakby co ósma osoba na świecie posłuchała tego kawałka, co oczywiście no nie jest tak i jest to szkoda, no ale za to przed nami zespół, który z pewnością myślę, że zna co ósmy Polak. Mysłowic, już teraz.

Już tylko 6 minut pozostało do godziny 17. Za nami Nickelback z kawałkiem Must Be Nice. I słuchajcie, przeczytałam, że Must Be Nice to popularny zwrot w języku angielskim, używany najczęściej w sposób sarkastyczny lub zazdrosny, gdy ktoś ma lepiej, łatwiej lub posiada coś, czego my nie mamy. No i powiem wam, że jestem zazdrosna, bo właśnie ja nie posiadam wejściówki na dzisiejszy Sen o Mieście. Jestem też zazdrosna z tym, jak myślę, że niektórzy z was właśnie mogą się szykować na ten dzisiejszy pokaz, ale znalazłam wypowiedź reżysera Janusza Opryńskiego, który przyznał, że jest dumny z tego przedstawienia, bo oddaje ono energię miasta, która jest niezniszczalna. No i tutaj może właśnie do was jest pytanie. Możecie pisać pod numer 515-515-982. Czym jest dla was właśnie ta niezniszczalna energia Lublina? Bo ja na tę myśl mam chyba trochę pustkę w głowie.

0: Godzina 17 się zbliża wielkimi krokami na zegarach, a to pora na dalszą część wydarzeń.
1: Program CPN przywrócony. O tym za chwilę. Powiemy również o działalności UOKiK podczas koncertów oraz zapytamy, kim jest statystyczny rozwodnik.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Program CPN został przewrócony. Według premiera ceny mają spaść o ponad złotówkę za litr. Donald Tusk poinformował dzisiaj o powrocie do programu ceny paliw niżej. Projekt ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia. Na czas powrotu z wakacji VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Szef rządu podkreślił również, że obniżce będzie towarzyszyć maksymalna cena paliw, która ponownie będzie określana przez ministra energii. Voucher za odwołany występ, skrócony line-up czy wadliwe nagłośnienie to sytuacje, których nie musisz akceptować. Prawa konsumenta działają również pod sceną. Koncerty i festiwale to emocje i dobra energia, ale także umowy i regulaminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla miłośników muzycznych wydarzeń.
2: Z line-upu znika główna gwiazda z wykupionego miejsca, na trybunach lądujesz w tłumie na płycie. A może jest inaczej, to fatalne nagłośnienie i zasłonięty widok psują twój długo wyczekiwany wieczór. Na dodatek na to wszystko organizator reaguje w stylu sorry, taki mamy klimat. Czy to już koniec? Niekoniecznie. Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, konsument nie musi przymykać na to oka. Te sytuacje to podstawy do reklamacji. Przypominamy, organizator nie może narzucać ci niekorzystnych zmian tuż przed imprezą. Powinien zadbać o jej bezpieczny i obiecany przebieg.
1: Mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Aby złożyć reklamację, w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie poszło nie tak i kto za to odpowiada. W sprawie na przykład nieczytelnie wydrukowanego karnetu udaj się do bilterii, a zmianę artystów zareklamuj u organizatora.
2: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację. A co, jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
1: Dodaje Agnieszka Kowalska. Pełny przewodnik dostępny jest na stronie UOKiK. Aby w pełni cieszyć się imprezą i uniknąć nieoczekiwanych nieprzyjemności, warto przed zakupem biletów dokładnie czytać regulaminy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kim są statystyczni rozwodnicy? Okazuje się, że decyzja nie jest pochopna. Według danych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że polskie małżeństwa trwają około 15 lat. Ponad połowa rozwodników, 60%, deklaruje, że rozpad ich związku wynika z niezgodności charakterów. Kolejnymi powodami są brak wierności czy alkoholizm.
3: Statystyczna kobieta, która rozwiodła się w 2025 roku w Polsce, miała 42 lata, mieszkała w mieście i posiadała wykształcenie wyższe lub średnie. To kobieta częściej podejmowała decyzję o rozstaniu i składała pozew o rozwód. Statystyczny mężczyzna, który rozwiódł się w 2025 roku w Polsce, miał ponad 44 lata, mieszkał w mieście i posiadał wykształcenie średnie.
1: Mówi Katarzyna Góral-Radziszewska, zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych GUS. W większości przypadków sąd nie orzeka winy. 85% rozwodów kończy się orzeczeniem bez wskazania odpowiedzialnego. W ostatnich 25 latach zauważalny jest trend u osób po 50 roku życia. Rozwody w tej grupie wzrosły z 4% do 9%.
0: Ja jednak nie będę długo rozwodzić się nad prognozą pogody. Odczuwalna temperatura to aktualnie 23 stopnie Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 7. Ciśnienie to dalej 1028 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17 wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum i już przed nami ostatnia niestety godzina audycji Godziny Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam się z wami po raz ostatni i witam się po królewsku, bo już teraz w waszych głośnikach Queens of the Stone Age.

11 minut po 17. Ja przypominam, że możecie pisać do nas pod numer 515 515 982. Odpowiedź na pytanie, czym według Was jest niezniszczalna energia Lublina, którą mamy niby poczuć w spektaklu Sen o mieście, który już dziś wieczorem, ale jeśli nie wybieracie się na dziedziniec zamku w tych najbliższych dniach, to za chwilę kilka propozycji ode mnie też, co będzie można robić ten weekend w Lublinie.

na antenie Radia Centrum, myślę, że stały bywalec, bo T-Law, którzy w niedzielę swoją drogą wystąpią na Dniach Kraśnika, także tam będzie się działo, ale też i w Lublinie jest dla Was masa atrakcji, bo na przykład jutro rozpocznie się Fiesta Balonowa i na Placu Litewskim będzie można sobie obejrzeć balony z bliska, albo nawet wejść do środka balona. Jutro też na ulicach miasta przejedzie masa ludzi na rolkach, bo odbędzie się night skating. Będzie można się przyłączyć i przejechać ulicami miasta właśnie z innymi rolkarzami, albo też będzie można ponarzekać na zamknięte ulice miasta, kto co woli. Wracając też do Placu Litewskiego, to wieczorami publiczność będzie mogła zobaczyć pokazy fontanny multimedialne i na przykład w piątek będzie widowisko Czarcia Łapa czy Symfonia Nauki, a w sobotę będą pokazy takie jak Legenda, Tradycje lubelskiego przemysłu lotniczego czy wspominana przeze mnie już dzisiaj wiele, wiele razy fraza Sen o mieście. To na Was czeka w ten weekend. Czeka Was też masa dożynek wokół Lublina. Tyle, że ich nawet nie zliczam.

0: 28 minut pozostało do godziny 18, a my po raz ostatni sprawdzamy lubelskie drogi i myślę, że na nich bez większych zaskoczeń i też bez większych korków, nawet na Alei Kraśnickiej jakoś tak spokojnie. Uważajcie jednak, jak jedziecie Witosa w stronę Świdnika, bo tam przy wiadukcie koło Łęczyńskiej są roboty drogowe i ograniczenie prędkości. Utrudnienia też mogą występować nadal, myślę, że na Alei Unii Lubelskiej, tam o każdej porze dnia i nocy. No ale poza tym to wszystkim kierującym życzę bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99, teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Za nami Palaj Royal, którzy niedawno występowali na letniej scenie progresji w Warszawie i właśnie o tej letniej scenie progresji będziemy rozmawiać. Razem ze mną jest Ignacy Chodowski, który przygotowuje się do serwisu sportowego, ale wpadł na chwileczkę do mnie. Witam cię, skromny redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja kiedyś na antenie się śmiałam. Będziemy w ogóle śmiać się z warszawiaków, tak ci tylko powiem na wstępie. Ja kiedyś pamiętam, że mówiłam o tym, że mieszkańcy, którzy właśnie warszawiacy mieszkają blisko Narodowego, to strasznie narzekali na częsty huk przez koncerty. Jak widać, ludzie nie tylko na Narodowym narzekają na huk, ale też spoza Narodowego narzekają. No i mówimy o tej letniej scenie progresji, bo opublikowała ona wyniki niezależnych pomiarów głośności, które nie wykazały przekroczenia norm hałasu, ale za to właśnie mieszkańcy Woli składają dalej skargi na głośne wydarzenia. No i okazało się, że publikacja tego raportu wcale nie zakończyła dyskusji, bo w komentarzach jedni bronią koncertów i przekonują, że żywe miasto musi żyć, a drudzy zarzucają organizatorom wybiórcze pomiary i bagatelizowanie problemu. No i tutaj teraz pytanie do ciebie, takie trochę rozprawkowe. Po czyjej stronie jesteś? Czy koncerty w centrum miasta, czy jednak święty spokój mieszkańców?
1: 10 lat temu na Facebooku popularny był taki tak wyższa szkoła robienia hałasu. I wydaje mi się, że tutaj wracamy do tego właśnie tematu. Mhm. I jednak z mojej perspektywy uważam, że jeśli rzeczywiście komuś to przeszkadza, to ma prawo to zgłosić. Mhm. Ale też wydaje mi się, że nie ma takiej instytucji i nie ma wystarczającej liczby dowodów na to, żeby jedną bądź drugą stronę poprzeć. Wiadomo, że też z drugiej strony wydaje mi się, że warszawiacy trochę śmieją się z nas. My z warszawiaków to takie trochę perpetuum mobile napędzające się wzajemne. Trzeba być jednak cierpliwym. To jest też tylko właśnie dlatego letnia scena progresji, niecałoroczna scena progresji. Skupmy się na tym, żeby jednak korzystać z tego czasu, bo zaraz znowu będzie 15, tak, czy tam nawet 10 stopni, jesień, deszcz
0: znowu,
1: i liście
0: święta
1: spadną.
0: Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i tak to Bożenko leci to życie.
1: Tak, i zaraz znowu spotkamy się przy karpiu.
0: A my zaraz za to spotkamy się w imprezie FM i trochę wam poopowiadam o tym, gdzie warto wybrać się na imprezy w Lublinie, ale i poza.

0: 14 minut do godziny 18, a my lecimy z imprezą FM. Tak jak zapowiadałam, już w tę sobotę mocna impreza w Lublinie w klubie Graffiti, czyli Trash Attack. W wakacyjny weekend w przerwie między festiwalami czy grillem u wuja odbędzie się już 83. Trash Attackowa biesiada. Będą zespoły chociażby z Krakowa czy z Łodzi grający trash i death metal, a wisienką na torcie będzie lubelski Goliat. A za to już w przyszłą niedzielę będzie można wrócić myślami do zeszłorocznego festiwalu Rock the Square, bo w Fabryce Kultury wystąpi Soen, czyli szwedzki metal z krwi i kości. Zagrają aż 4 koncerty w Polsce, a jeden właśnie 23 sierpnia w Zgrzycie. Będą klasyki od nich, ale też i nowości z ich ostatniej płyty Reliance. Dodam też, że ich supportem będzie grupa Only Sons z Polski, grający heavy metal, i bilety na to wydarzenie są dostępne na stronie Zgrzytu. A jeśli chcecie liznąć czegoś spoza Lublina, to można wybrać się do miasta stołecznego Warszawa na koncert artysty o pseudonimie Red Leather, czyli Czerwona Skóra. Jest to anonimowy artysta alternatywno-rockowy, którego muzyka łączy surowość klasycznej muzyki Amerykana z autentycznymi emocjami rocka z początku lat 2000. Zagra już 18 sierpnia w warszawskiej Hydrozagadce, a więcej informacji o nim, jak i bilety, znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Boys Like Girls z kawałkiem The Great Escape. No i też czas już na moją ucieczkę. Godziny szczytu dobiegły końca, jednak zostańcie koniecznie na wydarzenia i serwis sportowy, który już za 6 minut. I zapraszam Was też na jutrzejszą pobudkę, bo słyszymy się od godziny 7 w godzinach szczytu. Przez ostatnie 3 godziny była z Wami Emilia Bukowska. Ja życzę miłego wieczoru, do widzenia, dobranoc, no i do usłyszenia o poranku.

0: Tę samą receptę zrealizujemy w różnych punktach. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzącej inicjatywie Letnich Aktywności Bez Ambicji. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Zacznijmy od informacji dla kierowców. Wyjazd z Lublina jest całkowicie zablokowany. Około godziny 16 na starej trasie Lublin-Bełżyce w miejscowości Konopnica doszło do wypadku dwóch pojazdów. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Jedna osoba została poszkodowana. Służby ustalają przyczyny zdarzenia. Podróżujący kierowani są na objazd przez drogę wojewódzką numer 747. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienie dla pacjentów. Tę samą receptę można już realizować w różnych punktach. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowanie jednego leku, trzeba było wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca bieżącego roku nie trzeba już szukać placówki, w której wszystkie przepisane preparaty są dostępne.
1: Jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
0: Mówi Magdalena Musiatowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Nowa usługa systemu e-zdrowie jest dostępna w aptekach, które zgłosiły chęć jej uruchomienia. W województwie lubelskim jest aktualnie ponad 580 takich punktów. Wszystkie miejsca wraz z mapą można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zamiast harmonogramu wypełnionego po brzegi obowiązkami, postaw na relaks w towarzystwie sąsiadów. Okazją do tego będzie LABA, czyli Letnie Aktywności Bez Ambicji. Inicjatywa ma formę półkolonii dla tych, którzy latem zostają w mieście. Uczestnicy skupią się na ćwiczeniu odpoczynku bez presji, produktywności i osiągania konkretnych wyników. O tym, dlaczego jest to ważne, mówi Paulina Mazurek z Muzeum Osiedli Mieszkaniowych.
2: Jakoś w tej naszej kulturze wzrostu i nieustannego samorozwoju wydarzyło się coś takiego, że jeżeli ja mam urlop, to jest moment, kiedy powinnam zrobić kurs nurkowania, przeczytać 3 powieści samorozwojowe, w tym jedną po angielsku, i wysłuchać 4 mądrych podcastów, które pogłębią moją wiedzę geopolityczną.
0: Uczestnicy m.in. stworzą osiedlową mapę odpoczynku, wezmą udział w warsztatach hajku z krzyżówek panoramicznych oraz poznają okolice podczas podwórkowej gry terenowej dla dorosłych. Projekt ma także zwrócić uwagę na potencjał przestrzeni teatru formy otwartej.
2: To jest piękny teren zielony, który właściwie wieńczy to osiedle słowackiego. Pięknie je zamyka i też trochę chroni przed tymi hałasami miasta. I świetna przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. To jest też naprawdę cenne miejsce, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe, architektoniczne. Coś, co jest unikatowe, bo to jest zrealizowany przez Zofię i Oskara Hansenów pomnik, a takich realizacji w Polsce właściwie prawdopodobnie nie mamy.
0: Dodaje Paulina Mazurek. Przez cały okres trwania inicjatywy, czyli od 15 do 23 sierpnia, działać będzie także biuro LABY, spełniające funkcję Osiedlowego Urzędu do Spraw Odpoczynku. Szczegółowe informacje można znaleźć w mediach społecznościowych Muzeum Osiedli Mieszkaniowych.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. GKS Katowice we wczorajszy wieczór pokonał przed własną publicznością HPL Tel Awiw 2-1. Niestety z racji porażki w pierwszym spotkaniu 0-2 podopieczni Rafała Guraka zakończyli swój udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy na trzeciej rundzie. A już dzisiaj swoje rewanżowe spotkanie na tym samym etapie zmagań rozegra Raków Częstochowa. Medaliki o 19 rozpoczną spotkanie ze szwedzkim Hammarby. W pierwszym pojedynku ekip padł bezbramkowy remis. W Lidze Europy drugie mecze trzeciej rundy eliminacji rozegrają natomiast Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Kolejorz z racji złych warunków atmosferycznych rozegra swoje spotkanie z farerskim KLS Klaksvik dopiero o 21:45 czasu polskiego. W pierwszym meczu mistrzowie kraju wygrali 1-0. Natomiast o 20:30 Jagiellonia Białystok na wyjeździe zmierzy się ze szkockim Rangers. W premierowej rywalizacji ekipa Adriana Siemieńca wygrała u siebie 2-1. Przejdźmy do lekkoatletyki. Reprezentacja Polski zdobyła kolejny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. W finale biegu na 110 metrów przez płotki trzeci do mety dobiegł Jakub Szymański. Polak uzyskał czas 13 sekund i 26 sekundy. To wynik, który jest o 0,1 gorszy od obecnego rekordu Polski. Natomiast dzisiaj wczesnym popołudniem Natalia Bukowiecka była pierwsza w drugim finale biegu na 400 metrów. Polka uzyskała swój najlepszy czas w sezonie, który wyniósł 49,50. Finał z jej udziałem zaplanowano na sobotę 15 sierpnia. I na koniec tenis. Dzisiaj w nocy czasu polskiego Iga Świątek wywalczyła awans do finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Najwyżej notowana Polka pokonała w półfinałowym starciu Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech setach 6-3, 1-6, 6-3. W finale Iga Świątek zagra o trofeum z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną. Rywalka Polki jest obecnie drugą rakietą rankingu WTA.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 20 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1028 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: A sprawa polska.
1: Radio Centrum.

0: Letnia bryza wieje w Akademickim Radiocentrum.
1: Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie, witam w kolejnej letniej bryzie. Dzisiaj letnia bryza niestandardowa, to znaczy nie będę sam, tylko będę miał gościa i moim gościem jest Wojciech Gruźliński z... Właściwie to można z dwóch podmiotów go tak naprawdę kojarzyć, jeżeli się siedzi gdzieś tam na polskiej scenie. Pierwszym podmiotem jest Smokes of Krakatau, czyli dumowo-stonerowy band z Krakowa, a drugim podmiotem jest...
2: Z Poznania.
1: Krakowa. No, okej, okay, dobra. Z Poznania i Krakowa, możemy tak powiedzieć? Czy z Poznania konkretnie? Nie.
3: No my jesteśmy wszyscy okolice Poznania, wszyscy mieszkamy w Poznaniu, natomiast tam pochodzimy z różnych miejsc, ale też z tych okolic. Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Poznań.
1: Okej, okay. Nie wiem dlaczego, to w takim razie mnie zmyliła bardzo wasza nazwa od razu, bo nie wiem dlaczego mi się Smokes of Krakatau od razu z Krakowem skojarzyło i jakoś żyłem w wiecznym przekonaniu, mimo tego, że wiedziałem, że jesteście właśnie z okolic Poznania obecnie, że cały zespół jest jakoś związany z Krakowem.
3: No jakoś tak podobieństwo rzeczywiście jest takie fonetyczne, soniczne.
1: Tak, no dobra, w takim razie jeżeli już skorektowaliśmy mój pierwszy błąd, to w takim razie mam nadzieję, że z drugim się nie pomylę. Refields Festival, festiwal w Koźminie Wielkopolskim, festiwal niszowy, mały, przytulny. Coś jeszcze tutaj dodamy, jeżeli chodzi o przymiotniki?
3: Nawet rodzinny, można by powiedzieć.
1: O tak, rodzinny piknik, wspaniale. No więc tak, Wojtka z tego można kojarzyć, ale kojarzą zwykle ci, którzy już Wojtka wcześniej znali, czyli znajomi Wojtka, no być może teraz też słuchają. No to właśnie, przejdźmy do tego Refields Festiwalu od razu z grubej rury. To znaczy festiwalu, który jak sam powiedziałeś jest bardzo rodzinny, a mimo tego jest właśnie festiwalem. Jak ten Refields Festiwal w twoim sercu się plasuje, jeżeli chodzi o rodzinę? Inne rzeczy.
3: Wiesz co, tutaj u nas, powiem tak, my od samego początku chcieliśmy, żeby to było takie wydarzenie, które jest przyjazne też okolicznym mieszkańcom. Mieszkańcy okolicznej wsi, w której się odbywa festiwal, czyli Gałązek, mają darmowy wstęp. My z nimi, wcześniej z nimi wszystkimi na takim wiejskim spotkaniu uzgodniliśmy, uzyskaliśmy ich aprobatę. No i też staramy się właśnie być tacy otwarci na nich klimatem naszym. A jest to, no właśnie, jak sam powiedziałeś, mały festiwal kameralny, na którym po prostu panuje miła, taka fajna atmosfera. Nie jest to, wiadomo, typowo wydarzenie takie pod rodziny z dziećmi, ale dużo się ich też tam przewija. Że jest po prostu miło i fajnie i przyjemnie.
1: To jest też ciekawe, jak mówisz, że to jest coś, co ma być też przyjemnie dla mieszkańców, biorąc pod uwagę, że muzyka rockowa, metalowa i dodatkowo jeszcze psychodeliczna, chyba współcześnie przynajmniej, za najprzyjemniejszą nie uchodzi tak społecznie.
3: Można by tak powiedzieć, chociaż nie wiem tak do końca, czy bym się zgodził. Natomiast, no cóż, na przykład sołtys Gałązek wiele lat jeździł na Woodstock. No i jemu się ten pomysł festiwalu w jego wsi bardzo, bardzo podoba. Także myślę, że to nie jest aż takie odległe. A jeszcze dodałbym, że w tym roku staraliśmy się dobrać line-up taki, który byłby jeszcze taki lżejszy, taki, nie chcę powiedzieć lekko strawny, ale taki miły dla ucha, bo wychodziliśmy z założenia, że czasy są dość ciężkie, jest tak dziwnie i zamiast się tak katować za przeproszeniem, darciem mordy, jakimiś takimi bardzo mrocznymi klimatami, postawiliśmy na taką pogodniejszą odmianę takich muzyki z takiej psychodelicznej i rockowej.
1: Tu się na chwilę zatrzymam, bo do tego jeszcze spokojnie wrócimy, ale to myślę jest też ważne do zaznaczenia, że mamy właśnie Hopecore Edition, piąta edycja Refieldsa, jako edycja pełna nadziei i też przyznam jednocześnie, że chyba po raz pierwszy słyszę i też chyba się nie spodziewałem, że usłyszę o sołtysie, który jeździł na Woodstock. To jak prawie legenda o psie, który jeździł koleją. Ciekawe. I to jest audycja, w której, proszę państwa, będzie mieszany wywiad mój z Wojtkiem razem z muzyką zespołów, które na Refilled się w tym roku się pojawią. Więc wszystko, co dzisiaj usłyszycie, będzie się wokół tego tegorocznego festiwalu kręciło. Więc zapraszam bardzo serdecznie.

0: No więc zacznijmy, może cofnijmy się jeszcze, zanim przejdziemy do tej tegorocznej edycji. Chciałbym cię poprosić o wytłumaczenie w ogóle, z jakiej potrzeby. Wiemy, że rodzinności jest takie słowo, potrzeby bliskości rodzinnej, a może w ten sposób zrodził się pomysł samego festiwalu Refeeds, ale on zapoczątkowany został już chwilę temu i popraw mnie, jeśli się mylę, tak słyszałem, że powstał z potrzeby tego, że wszyscy się nudzili w czasie pandemii.
1: Tak, trochę tak. No był to pierwszy rok pandemii, kiedy pierwsza edycja się odbyła. Mieliśmy dużą zagwozdkę, czy to jest odpowiedzialne, żeby zrobić taki festiwal w takich okolicznościach, czy to nie jest może niebezpieczne, bo też nie chcieliśmy ignorować zagrożenia jakiegoś z tym związanego. Natomiast festiwal na otwartym powietrzu, no uznaliśmy, że będzie to okej, zwłaszcza, że liczba osób jest mała. Nagle się zrobiła pustka w wydarzeniach takich muzycznych w Polsce, więc stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby spróbować coś tutaj po swojemu zrobić.
0: Mm-hmm. I jaką frekwencję mieliście na pierwszym Refeedsie ulokowanym pośrodku niczego w Wielkopolsce?
1: Było to około niecałe 100 osób. Niecałe 100 osób.
0: Czyli taki porządnie wypełniony koncert w klubie, takim mniejszym.
1: Tak. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja mam takie wrażenie, że obecnie, jeżeli chce się zrobić festiwal, to trzeba mieć do tego odpowiednie miejsce. Że festiwal i muzyka na festiwalu to jest jedno, ale samo miejsce i stworzenie ludziom możliwości wypoczynku, bo to chyba do tego się sprowadza, gdzieś, gdzie jest ładnie, gdzieś, gdzie jest ciekawie, jest czymś obecnie chyba kluczowym. I rzeczami, które przychodzą mi do głowy, czy festiwalami, które przychodzą mi od razu do głowy, jeżeli chodzi o wyjątkowe miejsca, no to jest z pewnością Castle Party, który jest no, w zamku, jakby nie było. W Niemczech jest Prophecy Fest bodajże. To jest festiwal muzyki pod stajnią właśnie Prophecy, który jest robiony w jaskini. To jeszcze do kwadratu. I wydaje mi się, że właśnie chyba każdy festiwal w pewnym sensie musi mieć swoją taką markę, jeżeli chodzi o miejsce. Recmo, który też jest niedaleko was, to jest festiwal, który jest robiony przy aquaparku, więc tutaj też dla niektórych to jest bardzo duża różnica. No i oczywiście park do tego. Ale u was to jest stara stacja kolejowa, stara poniemiecka stacja kolejowa. Jak staliście się właścicielami tego miejsca, bo jak je wypożyczacie od miejscowych?
1: Tak, no na wstępie zgodzę się z tobą, że miejsce festiwalu to jest kluczowa kwestia, wydaje mi się, przy organizacji takiego eventu. No u nas sytuacja wyglądała tak, że jeden z moich przyjaciół miał marzenie o tym, żeby mieszkać na wsi. Natomiast no, domy takie gotowe, żeby się wprowadzić, są oczywiście bardzo drogie. No i on znalazł takie rozwiązanie po swojemu, jak to on, człowiek, który nie podąża za typowymi schematami, pozdrawiam swoją drogą Pawła Bondyrę, stwierdził, że znajdzie miejsce, które będzie dostępne poprzez to, że po prostu będzie w bardzo złym stanie technicznym. I on znalazł budynek, który był po prostu od 20 ponad lat opuszczony w absolutnie tragicznym stanie. Natomiast ściany, jakby cała konstrukcja była solidna. No i on postanowił to wyremontować i zrobić sobie tam dom. I od wielu lat już tam jeździmy mu po prostu pomagać w jego remontach różnego rodzaju. No i zrodził się też pomysł, skoro jest takie miejsce, może by tu, na początku myśleliśmy może próbę zrobić, może potem pomyśleliśmy może jakiś mały koncert zrobić, i stwierdziliśmy, że no skoro jakiś może koncert, no to niech to potrwa ze 2-3 dni. No i tak to się zdarzyło, po prostu miejsce nam się gdzieś pojawiło w życiu i chcieliśmy wykorzystać to, że ono jest.

mówi się często, że każde miejsce ma jakąś swoją duszę. Może nie każde, no bo współczesne budownictwo, tu moglibyśmy się pewnie zastanawiać przez dłuższy czas, czy ono ma duszę, ale szczególnie jeżeli chodzi o budynki, które są odrestaurowane albo właśnie są starsze, one mają swoją duszę. Jeżeli jeszcze do tego dołoży się pewną artystyczną duszę, swoją własną być może nawet, no to z tego się robi coś wyjątkowego. I jaką duszę ma ta stara

0: kurz różnych rzeczy, które się tam działy i taki amalgamat bardzo wielu rzeczy w ogóle. I cieszę się, że możemy jakiś taki nowy rozdział w tym miejscu stworzyć, no bo takiej historii kulturalnej ono dotychczas nie miało. Mhm.
1: No to przechodząc jeszcze dalej, historię mamy już poniekąd za sobą, to teraz tak właśnie przechodząc do Rifilca, ja już miałem przyjemność, okazję na jednej z poprzednich edycji być, bodajże na ostatniej, na czwartej, która była 2 lata temu, bo mieliście rok przerwy po to, żeby można było tam dokończyć pracę, jeśli dobrze pamiętam.
0: To było tak, zdaje się, to było 2023, czyli...
1: To 2 lata.
0: Dwa lata przerwy mieliśmy, no, 2 lata przerwy.
1: Po to, żeby móc tam dokończyć roboty budowlane?
0: Nie tylko, bo to było też zmęczenie materiału tutaj naszego organizatorskiego. Mhm. Trochę takie wypalenie, no bo trudno jest zorganizować taki festiwal, zwłaszcza tak, żeby on się zwrócił w jakikolwiek sposób.
1: Jasne.
0: Zawsze byliśmy na krawędzi w ogóle wyjścia na zero, a ta frekwencja jakoś nie rosła w jakiś szałowy sposób, bardzo, bardzo powoli to się rozwijało. No, do tego doszły jakieś tam kwestie interpersonalne, no i postanowiliśmy zrobić sobie najpierw rok, potem jeszcze drugi rok przerwy. A teraz też wróciliśmy dzięki wsparciu między innymi Interstellar Smoke Records, bo tutaj Interstellar, Jacek Trepko, który prowadzi Interstellar, bardzo nas wspomógł w tym roku. I gdyby nie on, to tego festiwalu w tym roku też by nie było.
1: No jeżeli chodzi o Jacka i jego wytwórnię, to też właściwie wytwórnia, która jeżeli chodzi o polską scenę muzyki psychodelicznej i tej niezależnej, to chyba nie ma drugiego takiego, który wyrobił dla tej sceny tyle, ile on.
0: To prawda.
1: No i właśnie, wróciliście, udało wam się naładować baterię, tak zakładam, no bo w końcu stwierdziliście, że wracamy. Hopecore Edition, zacząłeś już o tym mówić, że to jest edycja pełna nadziei, że ten świat jest trudny. Mam wrażenie, że to też jest takie spojrzenie osoby, która ma trochę dość, ale w tym sensie, że chciałaby, żeby było jednocześnie inaczej, że się jeszcze nie poddała. No i właśnie, na co odpowiada ten Hopecore Edition? Jaki jest cel takiego nastawienia, takiej intencji wręcz może nawet, jeżeli chodzi o festiwal w tym roku?
0: Dobre pytanie. Chcielibyśmy, żeby ten festiwal był jakimś takim ukojeniem. Przynajmniej jak chodzi o intencję taką, z jaką organizujemy, mając słuchacza naszego na myśli, to chcielibyśmy, żeby było to takie miejsce, gdzie można przyjechać i doznać takiego spokoju i ukojenia w tych trudnych czasach. Mhm. I dla nas zresztą też, bo jakby ma to też to takie sygnalizowanie nadziei i opieranie się trochę o nią, no jakby tutaj też mamy taką intencję dla siebie, że może w końcu to zacznie się jakoś się kulać w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Może się trochę bardziej jeszcze rozwinie, może nie będzie to już takie trudne jak w poprzednich latach. No mamy na to nadzieję właśnie.

0: A jak byś określił takie swoje idealnie kojące wakacje? Jak one by musiały wyglądać?
1: Oj, musiały być bardzo długie.
0: Tak zwana emerytura, tak?
1: Możliwe, że permanentne by musiały być.
0: Ale jakbyś miał możliwość takich, może nie permanentnych, ale takich na jakiś czas, załóżmy miesiąc, jak musiałyby wyglądać takie wakacje miesięczne, żebyś mógł powiedzieć, dobra, w końcu wypocząłem?
1: Myślę, że dużo kontaktu z naturą, bycia właśnie w okolicznościach takich przyrody, gdzie są lasy, pola, ptaszki śpiewają, ale też pomyślałem sobie o wspólnotowości, która właśnie na festiwalu jest taka bardzo odczuwalna, bo ludzie są nam też potrzebni, te kontakty międzyludzkie, to nas też jakoś tam pomaga, w sensie jakoś nas odżywia. O. Mhm. I myślę, że takie wakacje musiałyby mieć też taki aspekt właśnie społeczny, dlatego myślę sobie, że festiwal jest fajnym miejscem, żeby sobie wypocząć, żeby jednocześnie właśnie być w naturze, ale też być wśród przyjaznych, dobrze nastawionych ludzi.
0: Wydaje mi się, że to, o czym mówisz teraz, bardzo widać w ogóle w Refilcie i to pod kilkoma względami. No pierwszy wzgląd to jest ten, o którym już powiedziałeś, to znaczy ta ścisła współpraca z lokalną społecznością. Gdy ja właśnie byłem w 2023 roku, no to co mi się rzuciło w oczy, no to że pani z gospodyń wiejskich, z tego zgrupowania gospodyń wiejskich, zaopatrywały właściwie Refilt w jedzenie, ciasta, jakieś absolutnie wszelakie pyszności.
1: Tak, zgadza się. W tym roku będzie troszkę inaczej, dlatego że będzie u nas food truck, który no nie będzie raczej w klimatach takiej kuchni polskiej. Natomiast no bardzo sobie cenimy tą współpracę z kołem gospodyń wiejskich i w tym roku będziemy mieli od nich, tak jak co roku, też ciasta. I jakieś takie pomniejsze wypieki. Już nie dania główne, ale no tego elementu nie może u nas zabraknąć, żeby coś było z koła gospodyń wiejskich.
0: No i właśnie drugim elementem tej wspólnotowości, myślę, bardzo ważnym jest to, co w ogóle na Refilcie poza samymi koncertami się dzieje. No bo mamy z jednej strony na przykład, mam nadzieję, że dalej będzie, ale chyba tak, bo to chyba taki jedna z kluczowych rzeczy, że po drugiej stronie pola namiotowego od sceny była scena do dżemowania. Ona pozostanie w tym roku, żeby ludzie sobie mogli grać?
1: Myślę, że w tym roku to może mieć trochę inny format, natomiast nie jestem jeszcze pewien tak do końca. Natomiast dżemy na pewno będą w niedzielę. Mhm. Jako oficjalne wydarzenie.
0: Okay.
1: W niedzielę odbędą się dwa koncerty. No dobra, trzy koncerty się odbędą. O jednym jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest niespodzianka.
0: Wow.
1: Ale dla naszych słuchaczy mogę zdradzić tą informację, że... bo tak, w niedzielę zagramy my, czyli Smokes of Krakatau. Zagra zespół Skraj i to jest ogłoszone. I jeszcze zagra taki wykonawca muzyki elektronicznej Astrokot.
0: O, bardzo fajnie, tak.
1: Z Poznania, prosto z Poznania i na dodatek Astrokot będzie miał też featuring w trakcie naszego koncertu smokesowego i na przynajmniej dwóch utworach będzie też nam dogrywał partię syntezatorów. No, czyli, także będzie ciekawie.
0: Czyli poza dżemami to jeszcze dodatkowo ta społeczność właśnie jest tutaj w postaci zespołów, które bardzo chętnie ze sobą współpracują, no ale też w postaci chociażby kina klasy B, które też na Refilcie, no właściwie jest jednym chyba ze stempelków, nie? Jeżeli chodzi o puszczanie tak, filmów, tak. Które są absolutnie kiczowate.
1: Zdecydowanie tak i oczywiście w tym roku też będzie kino pod gwiazdami, też będzie selekcja filmów klasy B. Jakie to będą filmy, to jest tajemnica również dla mnie, bo to wcześniej wspomniany Paweł Bondyra zawsze te filmy wybiera i no nie przestaje zaskakiwać nigdy.
0: Jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką puścił na festiwalu?
1: O kurczę.
0: Weź teraz wybierz, człowieku.
1: Jeszcze jak to opisać w ogóle? Nie wiem, czy... Myślę, że zemsta Wabiszczura chyba byłaby takim najdziwniejszym dla mnie filmem. Stary polski film filmowany gdzieś w jakimś Afganistanie, czy w jakimś takim miejscu gdzieś na pustyni, o wiosce, która zostaje jakby zalana przez jakąś taką tajemniczą falę hipisów i oni się tam, że tak powiem, zalęgli i ta wioska nie może się ich pozbyć.
0: To brzmi jak sytuacja gałązek na koniec sierpnia.
1: No, dokładnie tak.
0: No to już po samym tym, jak, co kiedyś było grane, to już też widać, że będzie srogo. A jeżeli chodzi o line-up koncertowy, może nie zdradzajmy wszystkiego, bo jeżeli ktoś będzie zainteresowany Refillsem, to na spokojnie sobie sprawdzi, ale jestem ciekaw, na kogo najbardziej czekasz w tym roku, jeżeli chodzi o gości, których no właściwie sam zaprosiłeś?
1: No myślę, że na obu headlinerów, chociaż jeszcze z jednym małym ale dwóch headlinerów. Cowboys and Aliens, zespół z Belgii, który już od wielu lat, od chyba 96 roku jest aktywny na scenie, który gra taki desert rock, powiedziałbym. Taki stoner trochę w stylu Caius.
0: Chociaż mam wrażenie trochę mocniejszy, trochę niższy. Przynajmniej
1: może
0: te ostatnie nagrania.
1: Tak. Mhm. No i Acid Rooster, niemiecki zespół, który gra piękną psychodelę, właśnie taką często taką zwiewną i delikatną, ale bardzo piękną, bardzo piękną.
0: I z dużą ilością krautrocka też w środku, mam wrażenie. To jest taki pączek nadziany krautrockiem lekko.
1: O, tak. Mhm. Tak, dobrze powiedziane.

0: tego jeszcze muszę dołożyć jedną nazwę, bo strasznie się cieszę na to, że udało nam się zaprosić Jarmo. Polski zespół, który łączy muzykę dumową z muzyką folkową. Duet, perkusja i nie pamiętam, jak nazywa się ten instrument, chyba wiola klawiszowa. Z dużą ilością efektów. Naprawdę przepiękna muzyka. Wspaniale nasiąknięta właśnie i dumem, i takim polskim, fajnym, i nie tylko polskim, ale takim folkowym klimatem. No super. Pamiętam, że jak byłem na ich koncercie na Skowrokowym Jarzminie w zeszłym roku, to od razu sobie pomyślałem, że jeżeli będziemy robili Riffpills, to oni muszą tam być.
1: Przyznam szczerze, że to jest moja obserwacja tylko, ale że z jednej strony edycja pełna nadziei Hopcore Edition, a z drugiej strony nazwa Jarzmo jakoś tak się lekko gryzą, mam wrażenie.
0: No tak, bo nie mogliśmy też przesadzić z tą nadzieją, za to, że nie, też nie może być.
1: Aż tak dobrze nie jest. Wojtku, no to w temacie nadziei, jakie masz nadzieje, jeżeli chodzi o Refills, a może też o to, jacy ludzie na tym Refilcie się pojawią?
0: No mam, jakie mam nadzieje? Mam nadzieje takie, że wszystko pójdzie dobrze, że nie będzie żadnych niedociągnięć, bo bardzo się tym stresuję. Liczę na to, że mam nadzieję na to, że przyjedzie wielu z naszych wcześniejszych bywalców, bo to już stworzyła się taka trochę ekipka nasza. No i mam nadzieję, że przywiozą sporo swoich znajomych, bo bardzo bym sobie życzył, żeby nam się udało dojść do 200 sprzedanych biletów w tym roku.
1: To trzymam w takim razie kciuki, żeby tak było. No i co? No i w takim razie widzimy się w tym Kuźminie Wielkopolskim. Ja też się oczywiście wybieram. Przyznam szczerze, że 2 lata czekałem na ten Refills bardziej niż na Red Smoke co roku, bo faktycznie z mojej perspektywy też jest to bardzo wyjątkowe doświadczenie na poziomie właśnie takiej o wiele większej wspólnotowości. Red Smoke nie jest gigantycznym festiwalem, ale jest większym festiwalem na pewno, a jednak ten Refills ma to takie, daje takie poczucie bycia na takim trochę większym grillu chyba.
0: Mhm, tak. I to bardzo miło, że tak mówisz, bo chciałbym, żeby tak właśnie to było odczuwane.
1: No więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to jest być na takim dużym grillu z trochę dziwną muzyką, to Wojtku, kiedy można i gdzie przyjechać?
0: 28, 29, 30 sierpnia, czyli piątek, sobota, niedziela. W piątek koncerty zaczynają się od 16 i w niedzielę kończą się około 18, ale to zobaczymy, jak to jam session się potoczy. Miejscowość to Gałązki, dokładnie Gałązki 50, pod Koźminem Wielkopolskim, czyli okolica Krotoszyna, Jarocina.
1: A to ja jeszcze na sam koniec dorzucę ciekawostkę taką, że na Refilcie kupiłem swoje spinki do ślubu, do garnitury, bo był akurat taki stojaczek, stoisko takie z różnymi bibelotami, więc nawet w spinki można się zaopatrzeć na tej imprezie. Wojtku, dziękuję ci bardzo ślicznie i mam nadzieję, że twoje nadzieje się spełnią i że się zobaczymy w dobrych humorach, w dobrych nastrojach przy dobrej kiełbasie z grilla na Refilcie.
0: Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.